0: moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, Bože grce moj.
1: I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagi.